0: Skupina Jank a Hanka Rozsud, kóžde rozsud je prawy, su zaspěwali. A prawy rozsud je tež dźensa rano radio zapěknyć, Katka. A ja tu smój. A weselimo so, Katka, na rjane płyne wustowanie.
1: Cele prawie. Mjez drugim zonicze pala nas sportowe wustletki. Jan Reho je nam nydom przedstahi. Wotlade o woto zabieramy so dźensa rano tež z lochko atletiku. Tež update goło wokoło domu, kotrzysz jest zoril zu sypnu, mieste mamy. Tam tež policja dale pat przepytuje też o tym dźensa rano porieczimy. Maty Dziswok je pobył sobotu w kulturnej zarodzie. Tam wszako jest letusza sezona zahiwa. Što was tam woczakuje, a to pod kotrymi wumienieniemi, wiac o tym zonicze za hodzinu. A ze staro abo tysu Benediktu Waurikec jest Monika Gerdesowa zetkała. Ona wszako woswieci lica swoje 5 a 60 drzeka żelezny jubilii. Jako rjadnica, jako odpołożenie sluba, tak rec. Tyż w tym dżęca rana wiatzoniczy, to szak wieczera, tyż naszym wopszanym niedzielniczym przynoszku tema wórysk słyszycie dżęca naszym programie, a jeżeli macie potem lość, możecie sobie tyż cały podcast na poskacz naszej app MDR Serbia.
0: Widzisz, 5 a 60 lat klosztry żywa być, kajki to szwony czas. No a ja sobie weslu, Katka, tyż na hudanczko, tam tyż rady sobą hudam, tu już wam wiele wesela, sobie z dobry serbski huczbutu, serbski Rozwasu.

Wotko. Po bědl k našestře. Trošku twerča hudba tu serbskim rozvosu. 22 Grand Slam titulo Steffi Graf, 6 Grand Slam titulo Boris Becker a čera Alexander Zverev, prvni Grand Slam titel. Po 41 pospytach je so skončne poradživo. 29-letny Niemc Alexander Zverev dobudže French Open přečivo Italčany Flavio Conboli. Peč sadbach dramatiski finale tobie opisuje kolegojo športa. No a ja wun smysa veselič je najprve raz na zemju padnu, wiezo, sylze, watcho maj, kitro emocjonalne dobyče, no a gdyż wuladasz foto, potem gdyż dżęstysz i nowinach, widzisz, kajś mamy dziecko, ma wujki, pokal, w ruko maj, so weseli, haj, a so wie, jest to ci zasłużył, tu już to dziwa je tykał, huś to tyś widział we finalach stał, tu już Aleksander Zverev jest je czera wudobył, prynie dobycze, Grand Slam titul moštiš rec v francoskim French Open přečivo Italčani Flavoni Conboli kajki to dobyče za Niemsku. Lietko nečišče svetu mištostvo kopajnce dobyč a hiža by to bylo v uspěšné športové lečo.

0: Das hat dich praschisch nur der Preni Serbski Grand Slam Titel. Wilki Praschak.
1: NDR Sachska Serbski Rosswurst. Sport.
0: Das ist der Troschku Traje. Alle Jan Reon am Sima Wuslitki Konzertigenia.
2: Po skakanskim Prowaniu Klasse Elbe Holleschowski Dubrauce we Wobwuku Sachskich Mistrzostwu by Kruszczanska Trójka Florian Zarodnik, Krzeszczan Zarodnik a Bryta Zarodnikowa bezpośrednie po skakaniu wo Wukonie Kruszczanskiego Dua Jecharia Krzeszczana Zarodnika a 10-letniego Walacha Veritasa dyskutowała. Wszyscy cio pokazachu wistu niespokojność, tyś Jecharia Krzeszczan Zarodnik.
3: Mamy ten parkour, wyłonaczymy, że to jest dery poradziło, gdzie są takie jeszcze rezerwy, ja raz powiem. To jest jak po nas wolne dzięce treningu parkour, gdyż jest tyle jednore tą rutiną, zase CSI zdobyć, ja mu powiem, a tam są jeszcze wszelkie wiecki, gdyż było proszę dobyli lipy funkować.
2: Wot 19.20 startowacer dwójko w obsadzi Staj Walach Veritas a jechał Krzeszczan Zarodnik 16. miestno. Koponske wuslitki, w krajnej klasie sztafla Wukot je rezerwa biskopičanskiego KT08 ważny duel przeczyło zestupy, przeczyło kopariam z niemskich bazlic C0 dobywa. Wokresna wyższa liga, Sokoł Ralbice Horki Horni Kraj Szprewia 1-1, Rota Sokoł Aleksander Wauda, a drogotka Ramno, sportowa jednotka Kruszczycy 2-3. Hostczo z Kruszczyc bychł był 15 mięczynu w prynim poczasu, 3 razy trechili a 3-0 nawedowali. Jedno rota by Alvin Graf docpił a dwoje Jan Bogusz. Koparske wuslitki z okrezniu Ligo 1 a 2, rezerwa rakečanskeho sportoweho towarstwa je doma s 1 przeczyło drugemu mustwu SJ Kruščice dobyła. Rotak 1-1 by za SJC Robert Materna celił. Rejane wuspěch 2-0 svečach učera Radvors Bulkopario doma přečuvo rajnemu zjednočenstvu Vás Bibe Kumc. Po přestavce trechištaj za hostčičela Klaudius Buša a Karl Hetáš. Derby pančice Porchov su hostčo z 2-1 dobili. Za pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadběvo prvního koparského mužstva športové jednotky Nebelčice Hendrik Koring by včera v Nebelčicách přečuvo hostčom z Haselbachtala do večerské rota k snadnému C2 docpil, a to v 4.9. menšině. Do toho by Sarnjančan Štefan Bench dvojce za SJN Vurunau. Dvaj rajnej dni dokonca maja pak Nebelčanscy Kopario dále dvaj ličakaj zastatka na načelnika na koparskú rezervu z Vachova. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidło 0-7, počas 0-5.

0: njemóžu ani nie prajć, ale rada haj praju k našim serbskim pošćam, kiž ma nětko na pošeććich Katka.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa budże przychodna spolnomocnjena za serbske należnosće Ewangelskej krajnej cyrkwi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Łužica. Ju zapokazaja do tutoho zastojnstwa na zromadnym Ewangelskim cyrkwinskim a domizniskim dniu przychodne konstytucjenia w Ojerecach. Nimo toho cedža wieriwi zromadnikem še z Božim wotkazaniem svědčić, kajštěž wiedženi po starym wojeruskim mieście dožiwić. Jeden z wierszku niedzielu budże korzu koniacich zapšahu do spal, gdzież woczakuje w obczelniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska županka Gabriela Linakowa. Svědženske gemše z wojeruskie janskie cyrkwie serbski rozvoz originalnie przenošuje. Zazbje do 5. leta kulturnije zarody Budyšinje je sobotu viaca hač 100 ludzi doživivo. Duo Helena a Jan Brizan Heduškec je predstavil svojske, nemske a jenželske spevy na zarodže serbske ludova ansambla. Od letuša maja na zarodže rozširenu kuchnu, tež jevišćo bo hinak zarjadovane a vomjuče a vomjuce raja netko z kulisu starého města pozadku. W Brezovce w Dževinskej gmejnje so njedoša gratonja vonjovije vobore dale vúživa a jedna rumnosć so runje za pěstovanju přetvarja. Přidatnje k vonjovobornom rumam napřikład za dale kubvanje nastava tam rum za kreativne zabiry pěstovarskich dječí. Vo postupje tvarskich dživu na minjeni gmejnske rađe informovachu. Tu kvilu hišće suchotvarske dživa a vopmětkové dživa dale du a na sanitarnych připravach so hišće dživa. Komunalna pěstowanja sti podla starje vonjovije wobory. Noa gratunja bu direktnje napřečena tvarena. We wobłoku inicjatywy SESZ, SYCZ serbskich hućbników, zetka so sobotu Lipsku niedźe posta serbskich hućbników a hućbnicu z lipšćanskeho regiona. Ich bije jako wonoorganizator Jakub Gruhl pod hesłom Urban Serbian Sounds na wumienu przeprosu. Z dobą przedstawichu mnozy nowe swojske serbske hućbne produkcje. Tak w ustupowaszym jestrujem duo Walborga Wałczyc a Izabela Kordyńska, kajszcież Luisa Naukec pod pseudonimom Knytl. Dwie dziewaniczce wienowaszcie z otworeniu feature'a za radio a rekonstrukcji hiżo zubienich serbskich rejów. Magdalena Šeferec z Wodkuluskeho Jechanskeho towarstwa jesi wczera ceče leto pospochy titul Sakskie mištoki w skakaniu w Holešovskej Dubrovce wudobyła. Na turniere w Holešovskej Dubrovce su konstytucjenia we wiatce hač 23 próbowaniach sakskich mištrov a sakskie mištoki we wszystkich starobnych klasach zwieścili. Niesłaczanskie Jechanske towarstwo jest tym hižo ceči kroč pospochy sakskie mištostwa dyscyplinia skakanie przewedło. To bych upowiedzcze, kotrosz nam magacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Z tożto słonczką startujemy do nowego dnia a do nowego tydzienia. Z popołudnią pak przybieraja potem też mroczele, w ostatnie pak cały dzień sucho, a to przy maksymalnych temperaturach 24 do 27 stopniu. K tomu zmiejmy dońco też trochę wiecika, kotrosz przyjdzie z juha. Też w przychodnich dniach zmiejmy słońce, ale też potem tożto mroczelu k tomu. Tež pokapač so ma, a to hižo jutce, či vesli potom ponodženstnišemu trochu spadnje na 17-22 stopňu, a tež sredu a štvrt kvoste nadale neobstajne so svoncom, s močelemi a tež s nekotremi kapkami dešča.
0: Jen sa potaj kým hišče raz lečný džin prave so nasrebač svonca, a potom Katka, hej, bude trošku...
2: Z najmenša na meteorologa, tak ľubia. Zo dešť vopročo pšinže, za to vie, za tú žanú garanciu nemamoj.
0: Ale môžu na kúži pať veselý boj, jeli môže příroda tiež raz vodechnúť. Na drohách šitko dere beží, brzka če žané necú, tu iš nám rade zdieče, jeli nešto vúľadače. Číslo však znaje, če budešin 7.30 či 400, abo tiež rade přes četou funkciu dámotný app MDR Serbia.
1: Serbski Rozwóz.
0: A nie tylko, bo na zaspiewa. Stawacz, proszę, pecz po na poszeszczycie.

Anka Relcena praj stawacz, stawacz, lubi ludzo. A ešte ako by to tie špony konc týdženia, kýž so je nimo, haj to ešte dživa za hotwańče, tiež za naše družky zdokonjane je, nitko dže zaso dale do šedného dňa a tolas če konc týdženia w cywej napiatości zawieszcze na to pozabylim, dam radę mały pokiu, sobotu, dalszy pokiu, dwanaczych, a posledni ryka MDR Telewizja Wiza, najnowsze wudacze wulatka. Zastanoszcze zdokonili się wobladacz, a gdyż nic może wam doporuczyć, so wyjście raz pokuknąć naszej ARD Mediatece, hore adyle pryki a podwu, to są se minuce z kameru znowa do kamieńskie korony, dojeli emocjonalne wokomiki, tyż ze serbskimi sobudziewaczerkami a sobudziewaczerymi, smy za was zapopadnili. Pobyli smy tyż we wopkodzie przychoda w Ralbicach, a tyż dalsze zajmowski ze serbskie domizny smy zbierali za was na nosim wudaczu wulatka. Što mam hewak jeszcze takle dżęca na swoje liścine, što może wam dżęca doporuczyć, što wam nie dam powiedam naszych pokiwach do serbskim rozwosu.

Pečodžin 42 je no a dženca večer od 8 do 10. Vuseva zaso Moda Žoma, Radio Zatkula. A to zabieraja so młodzi rozwosownicy dżęca z przyjotami na beach volleyballu w turu, kiż so potom dżęca za tydzień zahaji. Lubi młodostni, no? Radio Zatkula, kajż przeco od wieczor 8 do 10 tu na frekwencji 100,4 MHz. Team Zari przeproszuje dżęca na skadżowanie za kulturników do krabatu o mynaczonym kumcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami kłowokło organizacje a przywiedzenia większych zariadowaniu zabierać. Nimo to chce dżaso też o nazoneniach a wuprowanych praktykach wumienicz. Zajmcy są utrobne witani dżęca od dopodnia jednaczych czonym kumcu. Tam Zari was utrobne wita. W Budyśinie, tam jeszcze witani dżęca wieczor na żurli SLA na reporterowe slam. To jest zabawna show tak rec, gdzie sztyrio żurnalistcia so wubiedżuja, że może najzajmałsza w swoich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. To są kolego JSZ, tak 24, czy Zeit, aber też Neue Lausitz. Zapoczatk dżęca wieczor sedmich ansamblu. Jutze je wieczor 6. zjawne posiedzenie Wazowskiej Gminskiej Rady, a to na żurli radnicy we Wazu jutze wieczor 6. A przychodna zjawna zromadzizna zariadnisko zjazka przy klosztorskiej wodzie ta je jutze, a to sydoni tvarenia zariadnisko zjazka Pančica Kukowe jutze wieczor 7. są zjawne posiedzenie zai, a zajmcy są wutrobnie witani. Cybilki naszyscie, a to je Veronika Zarodnikowa serbskim rozmosu.

0: Maroon 5. Tu serbskim rozbosu 6 chodzin 12 je. Mjestem šak zaklinči budušinje, že 5. leto najšelakoriša hudžba na zarodže serbskeho kulturneho ludova ansambla. Tam su sobotu na prvni koncert riada kulturna zaroda prosili a pozadku je slyšeć du, Helena a Jan Brezan Heduškec. Jacač, 100 ludzi jesej przy krasnym słonecznym metrze kołanie słońca budyżynie z hudźbu lubić dało, a sztujszy hizo raz na zarodze pobył, tun wulada leca hinaše rozradowanie. Najmaty dziswok jest o k tomu z wobhospodarjom Sundownerowej bary Benom Bryzanom rozmawiał.
1: Leca, tuż to noo tu też na tutej zarodze serbsko ludo ansambla, a potem też haj Sundowner bary popro tam, gdzieś bara stej, tam je nitko jewiszczo, a nitko, wasza bara je na hinesz misne. Beno Brezano, wy macie też kuchnu jeszcze k tomu. Co dla tute zminy?
2: Hej, ja muszę so jara weselić przez to, że jutun ensemble, a też ta załóżba, kiedyś jutę co areal też słysza. Tu co wiecko tak podpieraja, te su ju jenu kuchnu nutzwarli, tak so muszę też ensemble tu samo używać, ale za nas je to wiesz, ta lepszina, dokuż nikie możemy mu tu hitu, naszą hatu nidzie drudzie stajć, nikie u horeka, a tam gdzieś nikie ta hita stała, ale oni, tam je nikie te jewiszczo, a z tym mają wiele rynczy wulat, też na te miestno, te kumštlove, te umioce, te stia před tým miestom, a to je vizu jen rejane vobraz.
1: A haj, rejane puče a rejane vobrazy tež máče, když jen lada na vašu liščinu poskytky máče nitko, haj koktele, pivo, nealkoholické napoje, kajš zvučené, ale što tež nitko kuchna, jak se může?
2: Moniky například jsme započeli s neplemi, abo niko se tež pravá Björne.

A lubišo Ferrojo Bwyskacz je nam swierny przyposłucha z Jilliu Tunc tej Zejcach. Na smier kamen sada jadro fota tuž vam dobru a vestu jizbu z tutej aktualku. 6 hodin a 8 nače jedno a lube dzieci, vy vieste netko, što na vas čaka, abo? A ja, lube dzieci, šice z was, kiž do šule kodža su zaujšče čera abo dženca rano poriadne svoju tobovu spakovali a pola šitkih z vas zaujšče ta věc tobole nepobrachuje, kiž dzieci vam našim najnovšim vudaču našo hodančka vopisuja. Štodre dzieci tule minja, lube dzieci, poskajče raz.

0: Wšelajke družine dawaja.
1: To je opisane?
2: To je činke.
0: To může ty toste być.
3: To obste zdrowa.
4: To je było.
5: To je může paslić.
6: To mi jen si rič utrije.
7: Tam horien může mojvać.
8: Pisać.
9: To může zase wuziwać.
10: Bo to může man plakaty činć.
11: Je může z tym fałdwać.
12: Jen může to odsijać.
13: To ma drude tyle wutry kromy. To může jen co zryzać.
14: Na nusniku to wisa.
15: Nusniki su tež do materiala.
16: Oh, ja sem čipne, oh, ja sem čipne, oh, ja sem čipne.
17: Hej, hej, to możesz z tym się też rycz w otrycz cele prawie. A ja i załyszcze jeszcze nie tylko wuodali, kotru wotmowu pytamy, potom napisajcie ju rady na kartu. Strzecie ju na MDR Serbski Rozwoz, pustu na miasto Citu Budyszynie, albo wopytajcie rady naszą stronu mdr.de Serbski Program. Tam możecie się menujcie pod dzieciacy raj Hudanszko jeszcze raz naposkać, wiezo tam pik, prik, ja, podwu, hora, dele, a wotam, możecz nam też rady wot.

mów swacz. Sobotu wam potom dundak przerodzi po zwłóczynym waśniu na podziewiczych sztu, je dobyczer albo dobyczerka, a kiwa też rjane myto, tuż wam wiele wesela przy hodaniu.

0: Nětko pak žantekno tu serbskim rozbosu, nie nie, 6 hodin 24 je.
1: Policija z G.
2: Češkenje zbožo z jacorymi zranjenymi je so stało sobotu na večer kamiencu Ježovje. Tam je 2,5-letna šoferka Audija z dotal neznatije přičiny na napřečovnu jistnu zajeva. Přesto šmony so busa i veku potom zrazu frontalnje do zady jeducoho busa fovija a do jednoho motorsko zady fovija, tyž tam so viaco vůvinič nemožachu a Bumjes VW-om a škitne planko buča za tu sinne. Zahujno waka nezboža a je 60-letne sobu jeduce bušte Češko zranenaj jeju s helikopterom do koronje transportovachu. Vodžaka VW-a bu lohce zranjena. Vodžar busa a motorski vostaštaj nezranjenaj. Vicna škoda vučini 100 000 euro a droha bie 5 hodinu začinjena. We wjacosłownym domie w Rakecach jest o sobotu wieczor paliło. Wiele wonjowych wobornikov przykłada Hašecz z Rakec, z Psovju, z Niesvači, dwa z Rajvic, Rožanta a tyž z Minakała. Tak su wohinki špije pince wuderiu pod kontrolu dostali. Po dotelnym stawie nebu nichtu zranjeny. Potem, zobu cywy dom przewietrowany, možachu so wopedlerje zaso do swoich bydlenju nauročić. Policija je 6 let dokumentowała a sledzi dla możnego czeskiego zapalarstwa. Po 100 000 euro szkody nasta. A w Budyszynie je w opity 4 a 30 letny kolesowo sobotu nocy padnął a solochko zranił. Jako policistrza przykładachu zwieścił pola niego niemale 0,9 promilu alkohola.

0: bez tebe, lube, reinči RVD-o, tež nędže jenož dere zase tu a nam aktualki z Honi Łužicy prezentuješ na posedniche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze.
0: To są na weseli.
1: W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa budže přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće Evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska, Šleska Hornja Łužica. Ju zapokazaje do tutoho zastojnstva na zhromadnym evangelskim cirkvinskim a domizniskim dniu přichodne konstitucjenja w Ojerecach. Nimo toho cedža wieriwi zhromadnje kemše z Božim wotkazanjem svědčić, kaž tež wiedźeni po starym wojeruskim mieste dožiwić. Jeden z wierszków niedzielu budže korzu koniacich zapšahów do spal, gdyż wočakuje w obdzielniku zhromadnosć a serbska biesada, praje wojeruska županka Gabriela Linakowa. Svědčenske kemše z wojeruski a janski a cirkwie serbski rozwóz niedzielu originalnie přenošuje. Zazbie do 5. leta kulturnie zarody Budyšinje je sobotu wiatce hač 100 ludzi dožiwiło. Duo Helena a Jan Brezan-Heduškec je przedstaju svojske, niemske a jędželske spiewy na zarodze serbsko-ludowa ansambla. Wot letuša maja na zarodze rozširenu kuchnu, tyž jewiščo bu hinak zariadowane a wumioča a wumioci rajanitko z kulisu starého miesta pozadku. W Brezuce dziewińskie gminie są niedosza gratunia woniowie wobory dale wużywa, a jedna rumność są runie zapiestowaniu przetwaria. Przydatnie k woniowobonym rumam, na przykład za dale kubwanie, nastawa tam rum za kreatywne zabiery piestowarskich dzieci. W postupie twarskich dziewów na minienie gminskie radzie informowachu. Tu chwilu jeszcze suchotwarskie dziewa a w obmiatkowe dziewa dale du, a na zanitarnych przyprawach są dale dziewa. Komunalna pěstowanja stejí podľa starie voňovie wobory. No a gratunia bú direktne napřičona tvarena. Magdalena Šeferec od Kuluského jichanského tovarstva je si čera cíči leto pospory titul Sakskie mištorky skakaniu v Holešovský Dubravce vudobyla. Na turnirie sú konstu dženia ve viace hač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanske jichanske dovolstvo je s tým hižo cieči kruč pospory mištostva disciplínie skakanie převedvo. Na 17 okresných rach za dječi a modžinu lohko atletice minjenu sobotu Budošinje sú si serbske športoče nekotre medalje zdobili. Zvotu zvúdobyšti si ve vysokoskoku Teresa Mačiec a ve běhu na 400 metrov Marta Mirčinkec. Slebro wołajowachu si Anneli Kumarec w mietaniu dyskusa, Marta Mirčinkec na 100 metrów, a w sztaflowym biuru Serafina Mičkec z Teriusu Mačiec. Bronzową medalię wudoby si Helena Brezanec w wysokoskoku a też w sprincie. To bych upojeszcze, kotrosz namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app NDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Ze słonczkom startujemy do nowego dnia. Mroczele przydruża się nam hakle silniejszo potom po południu. Często zostanie sucho, a to przy maksymalnie 4,20 do 7,20 stopniach. Wiecik przyjdzie dżęca z juha. Tyż jutce a przychodnich dniach zmiemy dość to mroczelu, tyż pokapać co jutce ma, a po południu oczekuje nas tyż jednotliwe niewiedra. Żywe slepro pono dżęcniejszemu trochu spadnia, a to na 17 do 22 stopniu. Tyż sredu aż tvort kwostany nevobstanie ze słońcem, z mroczelami, a tyż z niekotrymi kapkami deszcza, żywe slebro potom dale spadnie.
0: Błyskacie mam tu najważniejszy tun z tej zejcach, tam sobie ja droje folta do wobeju smeru, a dalszy kisz smy wuladali z tej na biesto w 8 a 70. Mies lubiom a odawycom tu i szitkim dobru, a wiesz tu jest bub przyjemoj Katka a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
0: A do sztyri po naposedemich mikrofon przełza nietko. Krzysztof Mikłoszk kisz zaspiewa nam, albo wobspiewa prastare sonne.

0: Boże.
1: Haj w klóštrje Marina Wjezda Pančicach Kukowe je lěca na lěču staro aptisa Benedikta Vaurikec svoje 88. narodniny svědčiła a potom hišče svoje 65. to reka železny jubilej svojich slubu jako radnica. Ona by je pošišo nimale 25 let abatisa cisterienského klóštra a je dženca hišče pomene čiwa. Na je bohate živenje, abo živenske nazonenje, by Monika Gerdesova čipna a je so z Benediktu Vaurikec rozmawiała.
2: Wisče, 23 leta mi svoje sluby odpoło živa. To by čiadna često 61. A potom sče vyjše nowe powołanie nauknu, a mence korobna sotra, čo hodla to.
3: Dokes je pa Jus, dun Marien Marcin, dun dom so planoval. Dana Mačana, Jo to rozsudziła, po Marii Marcinie Dumps, jo Caritas, a klóster Roma Dzietwariu. Przez to, że Caritas, co było zryczowa, to jest prawie mu trzeba modwisk korony sotry, gdyż się potem za to sprawienie wukupowane, przez to musi sotru Teresiu, Teresia była uczyna Szwalcza, musimy po Roma Romadzie wszelakich koronach praktykom czynali, a szula ja ten była kamieńcu.
2: Kelko sotrów z czewy to tedy byli?
3: Also ja jest ja zastupiła z mojego piecza pusta sotrów byli. Bo to chyba są własne, czy biuro sotrów byli. Starzy ludzie się to wiedzieć, że to biuro sotrów są kleinszwestra. To się jest biurom szlajerów mieli, a musimy damy sotrów z czarnym szlajerami. A ja sam sobie poprawam też, jak biura sotrów w klostrze przyzywiła. A na macz mi pan prawa, Nie może się wyspiewać, a ja jestem prawa. Spiewać jak usk mużu, ale noty ja nie znajem. Bo mamy jedno drugie holcuści, kiedyś by rady zastupiła, ta bardzo rady do kura, ta co rady spiewać. Chodź ja to nie po sobie co spiewać. To są nie potem próbowali, a to są nie prawie. Haj, to dosyć za kurą wolę, może ci też do kura sobą. Może azu, czy kurska chcą trawać.
2: Jak krótu a zaurenu, dobimy się klauzuru wtedy przedstawić.
3: Das Jahr zastupiła ja klausura była jara kutaszcze. Das ist so schüchtern bulli, bulki gitra, das man mo na foto psischli, das modere de pritko klinkat, man zatra zita, jene stimm sich was so poprasjet steuer, ale nis man nije dieses medisane, nije das scho satschen et supo. Batscheres mo jene schore ho gaspürali, ne? Das Panatorium, also das ist so richtig zu mir, das ist psychisch nämlich. Da haben wir jetzt so wilde Gitter, wo hat es korrigiert, die Hore, die Schützgung zu sicherer Saurinne. Der Klausura ist so bei dem Park Concilus, das ist mir die war, so leike Witze, so Muschne, wo das so Wotterich, dann macht Hanai, das ist jara psychischer war, alle wunder, ja, das ist jara, es geht mir, wo man auch gekrock, bei Krocku, so leike Witze, wusste ich, Durch die Starsche Sotre so da Kinder nauchene Bulli. Der nächste Tag will es wie zu Rosse mit die Schule da nahe mal, so da gewitz es aus Minja.
2: Tag da loko to bichu tak rätz, der Prinje Petscher 20 Lit, war schon ho klusterske o Jüjenja. A potom, wuschche wir djert na czysto schischa, was ham gesagt, samak aber diese wollena. Kak wam to bier, was ma stotzi litna?
3: Ja, so nesem, tak jara bestu liwa, to bis ja widza, was ja nicht der Quanus schon imam. Ja, so pato oba, die prawa, ja, to nie muss so psiu sat, ohne mi prawa. Nesem, was wohl nie was zwuschit, das ja prawa, ju, zwuschit mir, was wohl nie war. Ale da mir jara czesko pano wa najprede.
1: Aj, Monika Gerdesowa, jeso rozmawiała z 88-letni staro abatysu klóstra Marina Wjezda z Benediktu Vaurikec. To szak by jenoś mały wórysk interwiuła, kiś smy czera wusywali naszym niedzielniejszym wusywaniu. Kompletną wersję namakacze na naszej internetowej stronie, naszej damotni app MDR Serbia, albo też rady jako dliższy podcast w nowej app ARD Sounds, gdyż tam możecie się to rady napaskać. Jeszcze o dzień 5 a 14 czy je.

0: Snorkelki to paradis, gdyż możesz stańczyć z woża sportować krótko po biedl knawosomie.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Po skakanskim próbowaniu klasy L w Holešowskiej Dubrowce w obwoku sakskich mistrzostwów by kruszczanska trójka Florian Zarodnik, Krzeszczan Zarodnik a Bryta Zarodnikowa bezpośrednie po skakaniu w wukonie kruszczanskiego duła jecharia Krzeszczana Zarodnika a 10-letnego Walacha Veritasa dyskutowała. Wszyscy cio pokazachu wistu niespokojność, tyś jechar Krzeszczan Zarodnik.
3: Mutun pakwo wurna chimosh das der reparatio des utakets hische reservo ja ras paio der schak bonas wone jens ein training war pakwo die sind sel jetzt noch tun routino sasse cc zdobe chamo paim ha tam suche chekiwitski kod buru poste do beli lippe funguat
2: Wot 29 startowacer dwójko w obsadzi staj walach veritas a jechar krzeszczan zarodnik 16 miestno Kopanske wuslitki, wykrajnej klasy sztafla wukot je rezerwa biskopičanskeho KT08 ważny duel przeczyło zestupy, przeczyło kopariam z niemskich bazlic C0 dobywa. Wokrezna wyższa liga, Sokoł Ralbicy Horki Horni Kraj Szprewija 1-1, rota Sokoł Aleksander Wauda, a drohotka Ramno, sportowa jednotka Kruščice 2-3. Hostčo z Kruščic bychu by był 15 mięczynów prynim počasu, 3 razy trechili a 3-0 nawedowali. Jedno rota by Alvin Graf docpił a dwoje Jan Boguš. Kopanske wuslitki z okrezniu Ligo 1 a 2. Rezerwa rakečanskeho sportowego towarstwa je doma C1 przeczyło drugiemu mustwu SJ Kruščice dobywa. Rotak 1-1 bieza SJC Robert Materna celił. Rejane wuspech 2-0 svečachu čera Radwors Bulkopario doma przeczyło rajnemu zjednoczenstwu Was Bibel Kumc. Po przestawce trechištaj za osčičela Klaudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov su hosčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechił. Nadběrová prvního kopanského mužstva športové jednotky Nebelčice Handry Koring by čera v Nebelčicách přečivo hostčom z Haselbachtala dobyčerské rotaky snadnému C2 docpil a to v 4.9. menšině. Do toho by Sarnjančan Štefan Bénč dvojce za SJN Vurunau. Dvaj rajnej dny dokonca maja pak Nebelčance kopario dále dvaj ličakaj zastatka na načelnika na kopanskú rezervu z Vachova. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice modro byli nesvačidło 0-7, počas 0-5.
0: Jan Rehrter bie ze sportowymi wuslitkami, no a tyž serbske lochkoatletki. Dorost by wuspěšne, tyž jim chcemy sądom winować a rozprawiać 7 hodzin 20 je.

0: Nětko pak so prošu nic nastrožić, kdež bu? Uj. Haj. Takhle to klinčeše sobotu na Mönkec v Uce Budyšinje, jako so tam dźěći a młodźina w okresa lohko atletice w ubědžowachu, tež serbske sportoče a serbscy sportoce běchu silny zastupeni a wojowachu wo medalje, nimo mězłoćo, nimo nowych mězłoćo na w okresnym w ubědžowaniu. Běchu tež nikocik iż Serbia wieza znaja, na przykład 12-letnu Helenu Brezanec ze smyčke skotraš, môžeš so přes dvě medali veselič.
1: Ja trenuju v Kamencu, nekaj bozu jedne leto hakle trenuju, also še nicak to, to je nekaj moje cíče vůbidžované. Also dženca se ja v vysoku skoku s cíče mysno bo, a v sprinče tý cíče mysno. Ha, ja se ja spokojím s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysokoskoku z 1 metrom 8 a 40 złotu medalju. A štachlowym biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesči a na 400 metrov se Marta Mirčinkec złotu medalju wudoby.
2: Za mnie poprom cele dera bieżało, ja jestem nieki w tych 100 metrach, jestem ja druga wodą, to byłko szkoda, dokoż jestem ja noha jara małki wodstok na te prynemistomy, a 400 metrach jestem ja prynemistno do boa. Haj, 400 metrów, ja szedzę takie draczwana, dokoż dobi szun jara spyszne bieżeć, ale de kitro duo, also gus szes jenu mienczinu, habon join potem jara hot duhaj.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tež diskus sa metaše, mawe dačele, tu se Anneli Kumarec druhe miestno zdoby. To bichu nekotre stojšto z veselacich wustetkov na sednatych v okresnych rachkunstyginja za dječi a młodžinu v lohkoatletice na Mönkec v Uce Budyšinje.

0: křesćan. Alias James Münk sa tu praša serbskim rozvosu. Na čo horde być? No, snano na to, što sme konc tydźenja takle doživili, šako je so konc tydźenja tuj što stało, wie Katka Pöplec netko tež našich poješćach na po dževečich. Na po osemich je, dobro ranje.
1: Serbski rozvoz. Pojezdcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobre ranie. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa budzie przychodna spolnomocnjena za serbske należnosće Ewangelskiej krajnej cyrkwi Berlin-Branjeborska Šleska Hornja Łužica. Ju zapokazaja do tutoho zastojnstwa na zromadnym ewangelskim cyrkwinskim a domizniskim dniu przychodny kunst tydzenia we Wojerecach. Nimo toho cedža wieriwi zromadnie kemše z Božim wotkazaniem svědčić, kajštiž wiedźeni po starym wojeruskim mieście dožiwić. Jeden z wierszków niedzielu budzie korzu koniacich zapšahu do spal, gdyż oczekuje w obczelniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska županka Gabriela Linakowa. Svědčenske kemše z Wojeruskeje Janske cyrkwie serbske rozvoz niedzielu originalnie přenošuje. Zazbje do 5. leta kulturnje zarody Budyšinje je sobotu wjace hač 100 ludzi doživiło. Duo Helena a Jan Brizan Heduškec je przedstaju svojske, nemske a jenželske spiewy na zarodze serbsko-ludowa ansambla. Wot letušoho maja na zarodze rozširjenu kuchnu, tiž jewiščo, bohinak zarjadowanje a wumjoče a wumjoce raja nitko z kulisu staro miesta pozadku. W Brzozce dziewińskie gmienie są niedusza gratunia woniowie w obory dale wużywa. Jedna rumność są runie zapistowaniu przetwaria. Przydatnie k woniowobonym rumam, na przykład za dale kubwanie, nastawa tam rum za kreatywne zabiry pistowarskich dzieci. W postupie twarskich dziewu na minienie gmieńskie radzie informowachu. Tu chwilu jeszcze sucho twarskie dzieła bierze, a w obmietk so przyhotuje, tyż na zanitarnych przyprawach za dale dzieła. Komunalne pistowania stoi podla starie woniowie wobory. Nowa gratunia bu direktnie naprzeczona twarena. Magdalena Szeferec z Wodkulowskiego Jechanskiego Towarstwa jest jej czera, cieczy lito pospory, tytuł Zakskie Miszterki skakaniu w Holoszowski Dubrowce budobyła. Na turnierie są konstytucjenia we wiatce hać 23 próbowaniach Zakskich Miszterów a Zakskie Miszterki we wszystkich starobnych klasach zwieszczyli. Niesłaczanskie Jechanskie Towarstwo jest tym hiżo 3 lit woreczę cieczy krócz pospory Zakskie Miszterstwa dyscyplinie skakanie przewedło. We wobwuku inicjatywy SESZ, Sycz Serbskich Hućbników, zetkal so sobotu Lipsku niedźe posta serbskich hućbników a hućbnicu z Lipszczanskeho regiona. Ich bie jako wohnoorganizator Jakub Grul pod hesłom Urban Serbian Sounds na wumenu przeprosu. Z dobą przedstaje ich umnozy nowe swojske serbske hućbne produkcje. Tak wustupowaše miestrujim duo Walburga Wałdzic a Izabela Koduinska, kajštiž Luisa Naukic pod pseudonimom Knittl. Dwie dziewaničce winovašti so tvorinju fičera za radio a rekonstrukcji hižo zubinich serbskich reju. To bych upowiesče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje przedszelny dzień na popołudniu przydruża się potem dłuższym roczele. W ostatnie pak cały dzień sucho, żywe z lebrostu pobiegudnia na 4,23 do 7,23 stopniu. Wiecik przyjdzie dżęca z jucha. Jutce zmijemy dłuższym roczelu, a też niekotre kapki nas oczekuje. Szwiele tu już przedłużym popołudniu, też mniejsze niewiedra są możne. Jutro bude trochu kvodnišče, při 17 do 22 stopniach. Tež sredu a štvrtk vostane dále neobsanje, se svuncom, ručelemi a švielemi temperatura potom dre dále spaduje.
0: A ja mám nikak začišť, Katka, so svunco a mnóstvo byskačov. Zromadže vysa taj, rysa tej. dokiž mam ci buskače po skitku. Bešišča 90 v Bešicach nas mi budestec sedaja droje fota roni tak, kajš zejcach tam sti buskač. A mam išče buskač, je tko hužba preč, buskač v na Besto 8 a 70 mi s Ljubijom a oba Odovicom tuž nam šitkim dobru a vestu jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Přeje dobrý start do dženstnějšie punžele s Katku a Jakubom.

0: Tajka, Mieszka, Mirna Łódźba, Kajszyn Asiatok, ale je hakle 7 hodzin, 4 posta.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżęsa rana Mirčin Bałca z Budyżina.
2: Ja so podarmo pracuju, a przywożuju swoją móc podarmo, a nie wóżnie. Tajku skorżbu namakamy poda profety Jezaja. Przesłapienie a beznadziejność tutych biblijskich słów, kiedy buchu jako ochranowskie heso tuta dnia uzwolene, tre każdy z nas sobą zaczuwać za może. Zaczysz, że so szaprowca wudaniła nie, nie ladają na to, hać nadziele, albo przy osobinskich przerezaczach, stano samo ich się bóle boli, gdyżli proste zreszczenie. Przesłapieniu w nieradzinem, przytruży so ich się nił, albo żarowanie, albo nawożowane moce a proce. Cil misnene, a temu ich się brojene energie, któreż bychmy za drugie wiece muli trebać. Necham so kroblić tute słowa na nas poczałować, jako bychmy muli nasze szitne starosće a frustracje cyle profanego razu przyrównować z duńtom, haj koho poprom. Słowa uwa tak mianowane Boži otroczk. Hać je to lud izraelski, Chrystus sam, abo skiery symbolowa apostoła, o tym so ani teologoju, ani wiriwi przez jedni nisu. Kunst je prynotne sade pak iście faluje, a tuto nie płaci jenoż za Boža otroczka. Štuškulje, ale tiž zauši pruce a moce, kot džin vod dňa navožujeme. Moje pravo však je zavjeno pola knjeza, moje myto pola mojeho Boha.
0: Dopraj Mirčin Bauca z Budyšina, nadavku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Štyri menšiny. Dovoz miche. To je Strange Love od Deepish Mode.

0: Niko Santos, All Time High, 8 hodzin 12 a Katka je przy mnie.
1: Policja z G.
2: Češke njezbožo z jacerimi zranjenimi je se stalo sobotu na večer Kamjencu Ježovje. Tam je 2,5-letna šoferka Audija z dotal neznatije příčiny na napřičinu jistnu zajeva. Přesto šmorny so busa, potom zrazu frontalnje do zabusom jeduce VW-a a jeden motorski za VW-om so tež viac vůvineč nemožeše a bum je s VW-om a škytne planku puča zatusnjene. Zawinowaka niezboża, a je 60-letny sobu jeducy, buštaj ciężko zranienaj, jeju z helikopterom do korony transportowachu. Wodżoka VW-a bu lochce zraniena, wodżo busa a motorski wostaszta niezranienaj. Wiecna szkoda wuczenia 100 000 euro, a droga bie 5 hodzinu zaczyniena. We wiacosobnym domie Rakecach jest to sobotu wieczor paliło. Wiele woniowych woborów przykwata Haszyć. Z Rakec z psowiu niesłaczy dwa ralbic rożanta Aminakała. Tak su wojenki szpije 500 wuderiów pod kontrolu dostali. Po dotalnym stawie nie był nichtu zraniony. Potem zobu cywy dom przewietrowany, muszachu so wobydlerje zaso do swoich bydlinu nauroczyć. Policja je 6 lety dokumentowała, a sledzi dla możnego czeszkoho zapalerstwa. 50 000 euro szkody nastała.

0: jadlo přindu.
1: A to rano 8, hižo 8 hodzin 17 je. Před třemi tydźenjemi je Zorecu so dom sypnył. To zawyższe nikto z nas skomdził nie, co przysadzichu przy tym swoje żywienie. Policja a pomocnicy dwaj dni za nimi pytachu. Czy dla pak je so dom zcyła sypnął, je wulkie praszenie, kotrym już so policja winuje, a maja tam po wyższym zdaczu nowe informacje. W MDR w usywaniu Kripo Live su to o tym rozprawieli Katka o čim kolego jo tam dokładnie rieča.
2: Miestom policja z toho wukadža, zo moa je pozdatnej paduchaj pisaného metala nešto z nezbožom činič mič. K pisanému metali słuša napríklad kobal, kopor, nikl abo wołaj, vo najpytašte je předušen za kolesami abo tiež za šrotom. Muži drestaj na vonem dňu tiež v domje pobyvoj, kotruž je sa pozdišo sypnu a staj tam emt za tými šelakými pisanými metalami pytavoj.
1: Až kak je to nikde tam tún zvisk, šako reka wone drje z tej sypnenie direktnie zawinowały. Jak je to możno?
2: Nie, to nie jeszcze dopokazane end, ale policja a statne rzecznictwo przepytuje te, hacz staj wone eksploziju zawinowały, przez to zasusnano rowu tak rec wobszkodzili. Konkretnie sledzia woni dla eksplozije ze smiertnym strzijom a niekiedy bliwego morenia, tak to ryka.
1: A eksplozja, no to szak by taka pfunowa eksplozja. Wo tym by rzecz, a co jest tam zmieniło?
2: Równie z toho policja też przeco jeszcze dalej wukadza, żeby to pfuna dla po dotalnych informacjach mój podladnej w związku ze swoim pytaniem zapisanym metalom a szrotom te ruły tam wobszkodzić w tym domie, hacz by to w obchodzie ta przyczyna to dotal dalej jasne nie. Wszystko się jeszcze przepytuje, a prosia tam też w obydleriu w pomoc, któż ma pokił, kotrzysz im potem naposled też w obchodzie pomaga, domu lubia 5000 euro.
1: A ważne szak jest taki pokiwy też, że mamy informacje w poladne, co daje policja tam zdzieliła, Katka.
2: Jedna są w dwie mużu, 27-letny muż z Polski, a 30-letny Afganczan. W obaj z tym jestem już z drugich przyczyn też w przepytowanskiej jadbie, a maja ich tak rec, że przed sobą siedzą, że tak chcesz.
1: A któż po takim chce so zale z tym padom zabierać. Jest na też na wonym dniu nieco wuladał, albo co so zajmuje za wony pad, niech rady też zapiknie Kripo Live naszej ARD Mediatece. Czera minucy su kolegojo o tym rozprawieli. Co je nowego w padzie sypnenego doma w Zorecu. Tam su minucy poladnych lepili, kisz moli na tym winabocz, zo je tam dojszło k rozbuchnieniu. Tuż si rady zapiknieć, 8 godzin 20, czy je to by Katka, a nie tylko tu je Michał Cysz.

tam pocichu. Mi chodzę, ty a ja, ale nie tylko chcemy tola zromadnie jeszcze docpieć, wo sobie wyscie praszani, lubię dzieci. Dobre ranie, a jeszcze z was, gdyż do szule, do pistowania kodza su zawieszcze czera, albo dzięca rano, poriadne swoją dobowu spakowali, a pola szitkich z was zawieszcze ta wiec dobole nie pobrachuje, gdyż dzieci nam w najnowszym wudaczku hodanczka nietko wopisuje. Sztodrie z tym minia poskajcie dopkłanie.

0: wšelajke družine dałoja.
1: To je opisane?
2: To je činke.
3: To může ty tłuste być.
4: Tłupty z drewa.
5: To je było.
6: To je może paslić.
7: To mięs rycz utrzyje.
8: Tam chory może malować.
9: Pisać.
10: To może zasa wuziłać.
11: Bo to może mam plakaty czynić.
12: Je może z tym fałdować.
13: Jen może to odsijać.
14: To ma drude tyle wutry kromy. To może co zryzać.
15: Na nusniku to wisa.
16: Nusniki są też z tego materiału.
17: O, ja jestem cipny! O, ja jestem cipny! O, ja jestem cipny!
18: Ty możesz się też rzec, wotrzec, no widzisz, wiesz, lubię dzieci, co je mienienie, jeli haj, potem napisajcie nam prawą odmowę na kartu, strzelcie ją na MDR Serbski Rozwoz, pustuje na miasto C, Budyszynie, bo pytajcie też rady naszą internetową stronę pod dzieciacy raj, namakacie wszystkie hodanczka, a możecie si tutaj nasze najnowsze wiedzą jeszcze raz naposkać, chore, adele, bryki, a podwu, a potem rany formular Wupenić, a nam waszu wotmu przyposłać. Sobotu przeradzi wam dundak potom 8 godzin ciceci na podziewecich prawu wotmu, a też stu smieszo przez riane myto wieselic, stu z je dobycze, abo dobyczaka naszego hodanczka junior.

0: Clemens Kola nam zaspěwa Haiku tam serbskim rozwosu. No a što se tam Haiku rjaneho stała a zasadnje što je nového našej horny Łužicy. No to wie Katka je na pół dziewięćdziesiąt.
1: Serbski rozwos. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa budzi przychodna spłonomocnjena za serbske należnosće Ewangelskej krajnej cyrkwi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Łužica. Ju zapakazaja do tutoho zastojnstwa na zromadnym Ewangelskim cyrkwinskim a domizniskim dniu przychodny kunst tydźenja we Wojerecach. Nimo toho chcedźa wieriwi zromadnje kemše z Božim wotkazanjom svědčić, kaž tež wiedźeni po starym wojeruskim mieście dožiwić. Jeden z wierszków niedzielu budzie korzu koniacich zapszehu do spal, gdzież woczakuje w obdzielniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska żupanka Gabriela Linakowa. Swiedzenskie kemsze z wojeruskiej janskiej cyrkwie serbski rozwoz niedzielu oryginalnie przenoszuje. Zazbie do 5. leta kulturnej zarody Budyszynie je sobotu wiace hać 100 ludzi dożywiło. Duo Helena a Jan Brezan Heduszkec je przedstawił swójskie, niemska a jędzielskie spiewy na zarodzie serbsko-ludowa ansambla. Wot letuszego maja na zarodzie rozszerjenu kuchniu, gdyż jewiszczo było inak zariadowane, a wumiocze a wumiocy rajanicko z kulisu starego miasta pozadku. W Brezuce dziewięckiej gminie są niedosza gratunia woniowie wobory dale wużywa. Jedna rumność są runie zapistowaniu przetwaria. Przydatnie k woniowobornym rumam, na przykład za dale kubwanie, nastawa tam rum za kreatywne zabiery pistowarskich dzieci. Wo postupie twarskich dziełów na minienie gmińskiej radzie informowachu. Tu chwilu jeszcze sucho twarskie a wopmietkowe dzieła dale du, a na zanitarnych przyprawach są też dzieła. Komunalne pistowanie z tej podla starje woniowie wobory, no a gratunia był direktnie naprzeczona twarena. We wobwoku inicjatywy SESZ, Sycz Serbskich Hućbników, zetka so sobotu w Lipsku niedzie posta serbskich hućbników a hućbnicu z lipszczanskiego regiona. Ich by jako wonoorganizator Jakub Grul pod hesłom Urban Serbian Sounds na wumenu przeprosył. Z dobą przedstawił mnozy nowe swojskie serbskie hućbne produkcje. Tak wustupowaše miestrujem duo Valborga Vaudžic a Izabela Kauduinska, kajštiš Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dwie dževaničce vienovašte so tvorenju fičora za radio a rekonstrukciji jižo zubenich serbskih reju. Magdalena Šeferec od Kuluského jichanského tvorstva je si čera cíče leto pospuchy titul Sakskije mištorky skakanju v Holešovské Dubroce vudobila. Na turnierje su kunst tydźenja we wiercach 23 prowaniach sakskich mistrzów a sakskie mistrzki we wszystkich starobnych klasach zwieścili. Niesłaczanskie jechanskie towarstwo jest tym, że cieczy krocz pospory sakskie mistrzostwa dyscyplinie skakanie przewidło. To bych upowieszcze, kotrzeż namakacze też na naszej internetnej stronie, a na app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje spoczatnie słoneczny dzień, po południu se potem jac a wiac mroczelu przydruże, w ostatnie pak sucho, kajż meteorologoje minia, a to przy maksymalnie 24 do 27 stopniach, dżynca zmiemy skierę słabe wiecik, a tun przyjdzie z juha. Jutrze zmiemy to jeszcze mroczelu, gdyż pokapacz soma, po południu drewiesce nam też niewiedro, a to przy 17 do 22 stopniach. Zredu aż czwartkwotne dale niewobstanie ze słońcem, mroczelemi aż wielemi. Temperatura potem dale spadnie.
0: Kiedźbu na naszych drogach, kiedźbu na Asztyri, nas mi drężany, mi z honim wujezdom, a posiłom, tam by niezbożo w Twarniszczu, tam na kujże patroszku jace czasa zaplanować, a Asztyri błyskacze mam, chcemy raz wodziłać, na przykład prynisty Zejcach, tam cudę droga fota, tyś na Bieszyszcza 90, Bielszecach cudę droga fota, nas mi budestece, a Asztyri Frankobrot, nas mi drężany, mi z Cyroszkom Drezdżany Zapad a Drezdżany Stare Miesto a Wudychaczepras na Besto, Wosom a Sydomdziesacz, mes Lubijom a Uber-Oderwitzom, potekim we Łužicy, my na Bulecji, a potem na Styrich i Szczeszczwoty, Byskaczo, Byskaczystea. Tuż wam dobru, a wiesz tu jest, bo przyjemuj tu z budyckiego studia Katka a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
0: A to Styry po napodziewaczyś, romadze z doktor Tastek, iż nas nitko przewodzia. Znamieńcza, cimieńcznie do serbskim rozwozu.

Nowy tydzień stoi przed nami, nowe tema akcje Swieżynie. Które to budu, to zgoniusze żyńca planas? Zaszajtowaliście penieżeski aktualny magazyn we Sarskiej Rece. Jo, do poredka gledamy, ale teke selit na wierażki końca tydzienia, sobie. Do tego cuwam redny żyń, że coś ja sam Ania Kochoć-Szwarcowa, a wiele wiasela przy słuchaniu. Jo, a mam nadok wam jeszcze gronić, aż z technickich przyczyn obeszko, co raz jeszcze nasz program mogli słyszeć na webboce, jen pak namakajoszo.

Wczoraj su žilowie tak pšauje svešili, a to 140. jubilej obstaša žilojskiego kora. My sme byli s mikrofonom pedla. Serbska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu owych, żeby su zmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a si dłużimi pejedali. Jo, a przed żurialmi stojga serbski cerkwiny žin, ako bużo sobotu a nieżelu we Werejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonasze. Zachopisz pak, co my zase z wami, lub žiši, ze žišecem pestrovom za vas.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waś, Žižece Pastro.
1: Zaskiego programa.
2: Lubu jošo bajki, lube žočka a gociki. Tak ako Katka, znaš ma mama cas je jadnu přecetaš?
3: Mama, ulicu još ty mi bajku.
4: Ok, pojšu. Kšietka žijen v Cdenka Millera. Rane svinsko kšietka vita. Dobre zajčo, južo svita. Gledaj, hulaže v postojce. Ten kron. Ale svinco jo gobuži. Naskoki jo uperane, umyte a rozcesane. Huma zubnu ščotku ve kvašku a gliedavko, ne, a zubnu pastu. Ach, toto jo?
3: Pauk. Die Spinne will ihnen eine Schere geben.
4: Aha, nekak, ne? Wiele žijewa w gumnie caka, liebta šišćik harkus flaka.
3: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
4: So, den gliedame, so wenn den kšiet w gumnie cini.
5: Duce svodku marchwis nieda. Gusinsa na njogo glieda.
3: To.
4: To mi ta gusinska. A ta ma švitska.
5: Hoko v chvotkovatem rožku přerujo ven zemju čošku. Gaž svinickam vedulijo svodne jagodki ven smijo.
4: Co tam rojagotujo?
3: Ta ubiga.
4: Jo, ne, dokolaž vose runo desčujo.
5: Juž su płode miezgowate, cerwiene na słynsku zdriate.
3: Genau.
4: Nie wiem, że jest żniesz, a zjeść.
5: Za to szieszkę piekorynie ma nint dobre pogostczenie.
4: Obsiżo ten majski bruk, ne?
3: Ja.
5: So, pęce wali po te jeżi z pełnym brjuszkom na bok nieżi. Osmarca.
4: Okej. Okay. Pen drugi bok.
5: Njo co tluste byś ak banja, to got lawen wokus ganja.
4: Ho, celeż spieśnie z tym zigerikom, ne? Jo wenduce.
5: Kupa se, aż psiżo śmicka, w małej czuze slieze krycka.
3: Gledaj.
4: Kto tam jeszcze jo?
3: Zibela.
4: Bogowy konik.
3: Bogowy konik.
4: To psi szwórce a glieda. A hujo końc.
5: Do postojki nocka woła. Mocny ksietk nint rietnie coła.
2: Mucne kšetk, ninto rednje cova, ako vy ninto teke ljube žočka a gociki žišonjach a petk se zase svišeme, pencaka dalšna bajka na vas, mejša jasovi tyžen.
0: Raz, dva, tři!

0: Wczoraj jo nimsko-serbski kor Żylu swiesił we wiesnym sportlarskim domje jubilej. 140 lat oplewania serbskiej kultury a serbskiego śpiewa Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jadna 100 gości. Tyke z drugich są.
2: Oj są gości, to nie są Żylowarie, wiedzio?
3: Na Strenowa, ze sąsiedku.
2: A wiesz, co prywatne gości?
3: Prywatne gości, ja.
2: A dla cok?
3: Na takie redne śpiewanie, o, a takie redne drastwy, drugie kory śpiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy śpiewar w żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se wiaselimy, aż wyszczo wszystkich nałożnica k nam na to świedzieńskie zarydowanie przyszli. Wiasele żyńca, zmagamy o se.
5: Wiasele żyńca, my zmagamy o se.
1: Z tym znanym śpiewem z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnęły do zala. Juro Gera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak 15 lat, co miał sobą śpiewał, a myśmy wielkie riedne wystupy mieli ho w regionie, a potem takie w NRW, w Zjost, a to są wielkie riedne wiecy byli. To ja za mnie jako serbski Żylowar wegen ważne, aż ten kor jeszcze eksistuje, aż oni wpływają na nasze serbskie sztucki.
1: Żylojski kor jo zgłosił znate serbskie śpiewy. Przeproszone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pebitowali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben es geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: co by było mimo tego. Na końcu są z gościmi zaniasli a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora su peżywali tu dobrą atmosferu. Willi Gusor, Markus Kęcar a Żyl Ketlicojc.
1: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szybnych, któreś z takim angażmentem se przyjmieją, a to śpiewanie, a tu serbską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
2: Ja na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se welgen wiaselili, ten spiwun, jo bum. Ja se leżinca smakamy ose, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęskiego programa.
3: No to jo ważne, aż Jan taki wierasz ma. Kaž jen gleda na to, až ta tradícia žiluje taká glujka, jo. Kaž te žene vierašky nemáš, punce to trošku zgubujo, dlatego trebaš te také vierašky, žož te gromadu přijdu také šake kóre, ja som se vegin veselil, až sú se oni tak veľa ľuži také přepšoseli a spívali. A se nážiam, až to jo trošku pogonia také do příchoda. My všetko vieme, až to neodláško. Vosebne, kaž ta žera miastými generáciami taká veľká.
4: Corajo nimsko-serski kor žilu svišil jubilej 180 let obstaša. Vjasovost, učobna atmosfera jo zaredovanje ceniva kratu redne a polne doživenju. Pa zaredovanju so se rozgranjali pri kafiju a tukancu. Vižeš je bilo ustajenca z obrazami a informacijami v staviznach kora. Jo, a nin tudi žilovski kor išči štucku uspivaš, zolistijski spiva Juro Gera.

0: Wejne na swieše su šuži, wielika tema, luže se starosćiju muso obchadaš s krizami. Budešenje jo se gano zavožiła Serska mirowa inicjatiwa, srjodu jo wena se zmakava chrzebuzu. Dla cogo su zajemcy přišli, a wocom jo tam to grono było, jo naša kolegoka Stefani Krautzolc uzgeniła.
1: Přišlo na to zmakanje jo činasćo luži. Pelojca wetnich su serbe byli. Šake wetnich su na politiski pad aktivne. Ve ceskego boka su šake clonki selskego semapidla byli. Teke Falk Peschel, wetbislajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hoschebusa. Benej sobostatkujotej ve europske levice, oplivatej ako taki uske zviski do Čehojskeje. Peda inicjatywy jo Heiko Kozel. Wen rozkladu jo wet zamiru te inicjatywy?
2: Ako prydne chcemy pokrzaczować w tych pracowaniach Serbów za rusko-ukraińskie wujadne.

0: Zwonje, pon ako drugi typ, chcemy wjesć diskusiju wo wužiwanju Łužicy za wojerske zaměry.
1: Ušej togo, co Selska mirowa iniciativa mlodostnym pitpiru daš, tyž nekšej wejnsku službu absolvirovaš a uknikam a uknicam pomagaš, kytary štrajkuju přešiwo wejskej službje. Dalšny cíle su.
0: Potom dale, co my pomagaš k tomu, až my mamy lepšu koordinaciju mezi mirovými gibaniami w Niemskiej a w susednych słowiańskich krajach. A se wiecemy takie o tym wjazd dyskusju nasz osobny serbski part. Wszakosmy jako Serbie 10 lat brzeze wojska żywi, a to jest nam impuls za wszakorakie dyskusje mirowej polityki.
1: Dalszne są dojeli z Balinia, wet tak pomienionie Friedensglockengesellschaft, a wet organizacje Deutsche Friedensrat, jo pytlabil jej przedseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn jo 2005 a 2006 kandidiroval za Livicu w Zgrojeskim Wilbnym Okresu bla Zwieskuch Wilbu, a jo kradu obswadne, na przykład za interview, kiedyż wenn jo tekte dal telewizijnemu szczelaku RT.de, kiedyż jo niemskiej zakazane. W cieszkiego boka jo se wiele konkretnego pojedalo, na przykład wytglosowanie dla obszelenia na selskim zwierzeniu w juniju w Choszebusu, a to stwierdzenie mirowych seszu. Hylża mirowa zbudyszyna jo rozprawila w togo, co jo se już stalo planich.
2: Mi by jara ważne, że ta serbska rycz tej w związku ze mirowymi temami so jewi, a dla to sam se rozsudziła, że ja ten projekt European Peace Project podpieram, a sem ten tekst do honja serbszczyny przełożiła. A lica sme samo drugi kroć na tym projekcie wobdzielili, a sme so na bohatej w budyśnie zetkali. Sme ten European Peace Project w niemskiej, a też serbskiej rzeczy przeczytali, a sme k tomu też mirowe spiewy spiewali. My trenizmu jara wyli byli, jenoż 20 osobów, ale to by się tola jena rena wiecka, kotoz my tam na noi stajili.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: W Lipsku jo kęc tyżynia zaznila selska elektroniska muzyka. Slipem su swyšili rozglosu namšu z tradicionelnymi selskimi zukami. Trebinje budu ogniowe oberysy ubeżuwaś, a čachota ogniu bywa wietrza. To a wici mamy nieńto w naszych bojściach przy mikrofonie jo Stefani Klaucojc. Petitelom Urbien Serbien Sounds su Lipsku mieli prejedny raz wiatso ze selskiju elektroniskiju muziku. Nikak 50 wysobu jo dożywilo premiery albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula we umieckim centrum je Cimt. Zaznili su tekste Mini Witkojc, Žilki a Zymana Delienka we Dolno a we Genoselski Rejce. Jakub Grulce nažijajo a štajo jogo muzika mlodostnym impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skiro online vizjaviš. Ustupili su na tom viace je ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduńska teke s dolnoselskim programom Zaminu a genoselska DJ Knütl. Zaridovanje jo bylo rovnocasne zmakanje seši nova selska muzika. Wicy zaściszu słyszysz o ten tydzień w selskim programie. W slipem su selskie dude a je żywa tradicja byli tema w corajśnej rozglosowej namsze Szczelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkua jo piatkowala w muzyce, która szmecujo tradiciu a wieru. Ustupili z tej selskiej kozy Žičina a Wolfgang Kutisek w slipenskiego selskiego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjerašk bužo přiduce kejnc tyžinja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Tribinje vjaska přistuša slipenski vysaže budu se kejnc tyžinja. V Tribinje vjaska přistuša slipenski vysaže budu se sledne kejnc tyžinja ognjue obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštoch stronu a budu sobetu 7 a 20. junija vecega jadnasčih vejovaš vo Češi bieg ve ubeguvanju Ostsachsen Pokal a Uldi Cup. Discipline ve Trebinje budu bieg přes zadore, separatnje budu se ženska a muske, mlade a stare ubežuvaš ve tom, kak mogu malcnje a efektivnje ogen gasiš. Ktoś se obżelisz co, myżo se išći aż do 20. junija przyzjawisz pla trybinskeje ogniowej obry. Lużyca jo zasi bienie sucha. Čachota dla ogniu w gylach jo wielika. Aktualnie plaši w skiero szuknuch okresach dolnie Lużycy stwyta wet pieś wanowański stopniu. Janos Pivianusa a Hoszebus z tej tuchulu mieni obdozone. Zastojnstwa apeliruju naušych se pogled nivje zažažaš v gili. Južo z jadnije cigaretu mžošo napraš ogin. 60% šuch ognju v gili zavinujo clijek.
0: Jadro.
1: Sucho a giruce jo teke žinca, což nijo jano za gile problematiski. Až to 8 a 20 gradu stupuju temperature. Slunsko kradu pali, a žiši budu šuljach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš, a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebjo, a dopelutnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano išči 1 a 20 gradu. UV-index jo pak veto usoki, a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu ujš.

Zora by słyszyła Libusze Szafrankowa, czy a 70. burstak, ta czechojska grajarka je wesebnie znata za jej rolu jako popielinka we znatym filmie Czy Werejszki za popielinku z leta 19. czy a 70. Tego szakich dalszych filmach je sobą grała między drugim w filmie Kolja, za który się letko pezdzie dostała myto Oscara. Takie je żyn zamrysza laże w tym nintejsznym tyżeniu, ten jo srodu, winujemy je toś muzyku tego tyżenia. Filmową muzyku k filmoju, czy leścinki za popielinku, jo skomponirował Kary Swoboda w niemskiej wersji, jo soundtrack całkonie instrumentalny. W czeskim oryginalu słyszymy pak jeden spił, Kary Gott spiła swawne spiwańko, żomaś twojo genie. Tashatsk.

0: Zatkula.
1: Dobro wieczor, Modzina, je krótko po 8. To rieka wie za wusyłanie młodeje żomy, Franco?
2: Zatkule. Za was przy mikrofonie staj Klaudius, a ja Franz.
1: Bić tura so bliži, to dla činimy z wami dżęca prawy warm-up.
2: Tak je, lica mamy mianucy tyś nowoski za was, w tym pak pożdżišo wiac.
1: Małki typ, za to macie so przedraścić.
2: Kajke su regule a wiele viace zoniče dženca, potakim vostenče pši radijach.
1: Tež pravo hučba, njesme pobrachovač, tutu nje nam dženca Kidian zestaju.
3: Dobro večer, tež od mje. Ja chcu vas hučbne na zatukla bič tru pšiotovač. Tu iš dženca svišiče, spil Stereo Love od Edward Maja za kusk mir niši štart. Ale za to, gdzie spieszne dale ze z naszym najlubszym spyłem Zatkula Beach. Za fajną rockowej huczby mam tu skupinu My Chemical Romance ze spyłem Na Na Na. Prynią hodzinu za i pak spył Eo Eo skupina Holaski.
0: Zatkula.
4: Schon damme?
5: Ja, wos du drin.

0: Aj hudźba je rěč. Gosta rěč.
1: Přichodnu pondźelu smjemy was zaso pod hołym nebjom w pěsku witać.
2: Bić tura so započnie, a to nydom we Worklecach, mjenujce 5.6.
1: A ja nitko so prašeće, če odla hižo tak zale započnemy, leca je wuzače.
2: Tak je, smy so rozsudzili prini raz na 9 stacjach podla być plus finale wiezo, dokiż leca wulke zaredowanja kajś folklorny festiwal niesu.
1: Haj, tuż mamy leca przez cywe leczo bić turu, hać unież nesmy ani szym przyprać moli.
2: Po prini stacji jeszcze je wiezo druga, tuta budzie Ralbicach, cecha w Niebelcicach.
1: Haj, potom podamy so 6.7. koniec. Tydzie na to, potom tam, gdzie so Sylwester sveći, wiesz, Franco?
2: Na wiezo do Wotrowa.
1: I samo prawie. 6. stację wyłotuje, potom Radowska Modzina, aż po to etuostwo.
2: Potem sveće se do Horan dojeć, mienujce do Kruščic, haj a 8. stacja ščuje w Lesnej kupieli w Kulowie.
1: Poslednu stację do finala wyłotuje Rożenčanska Modzina, haj a 7.8. smy potom zaso pola Bobkec w Miłočicach na wielkim finalu.
2: To one biechu wszystkie stacje litusie beach tury, my so wieselimy na wulkotne licze z wami.
3: Ach Kala, co masz tydzień cały czas przed udziany? Dzień cały pondziela, to dała wizo jenoś?
4: Zatkula beach!

0: Poladamy na ry a scy a na turnier, wonka na stacjach. Tam mamy tež zmienu, kiž ma so łopkę dłuć.
1: Jasne, snać mjeste mjezo dźwia znamieńcza dwaj serbaj wykuźdy musty być, tak za możemy interwiu z nimi wjeść.
0: Hej, a k tomu leca so dalša regula przydruži, a to płaci za šich. Wykuźdy mustwie, wonka na stacjach ma znamieńcza jedna holca być.
1: Wo to możecie se nitko iżo starać, kajż prajne, żane mustwa jeno z holcami jedna holca ma so wuna rajniściu stać. To je jara ważne, wiace je przeco možno.
0: Znowa so raje w štyroch štaflach, pak ze štyromi abo pieć mustwami, wotwisne kelko so na miestne przyzywia, jenoś prynjej mustwie przyjdziete dale potom do KUKOA.
1: Przyzywienia mustwo su stajne na miestne možne, a to wot na po šešćich. Tak se može so turnier w šešćich večo z dybkom započeć.
0: A ja potom praskamy bule hač to džesačich, a k tomu pravu lečnu hučbu za vas mamy, kajštěž tu v zatkuli Serbit nam zaspěva Fantazia.

0: Nětko přinže naša nowostka, pola kotrež je cyła wjeska prašana. Wšitcy móža sobu činč a wjeska tež išće nešto wo toho ma.
1: Lica mamy na kujžej staciji wosebi tu moto party planovanu. Nešto předrašći, co dobiće, što dokładne, to so stajne tyžen do stacije wozebi.
0: Cíl je všich na staciji mobilizovač, co so předrašća. Potom činimy z předrašćenými zromane foto, tum bude so okoła 9,4 tež je předkladnimo.
1: Aj na koncu bić tu reportaj, kým na finalu w Miłoczycach wozywimy, na kotrej stacji by najwiace przeraszczenych ludzi, a tuta wioska dostanie potom w osobite myto, mianujce.
0: Je obna stacja leta 2027, to reka dobyczaska wioska je 2027 na Biczturie Pudla. A nie trzeba so ekstra pożadać, mysno je po takim wieste.
1: Gdyż lalacze netko do kalendra, potom wieszcze, iżo przychodny tydzień je za początk w Woklecach, prynimo to Biczturie 2026 za Woklecy.
0: Zonicze po przychodnej chudźbie.

0: Hajnaša zatkula bić čura so přichodny tydźeń započne a kaž će zawěsći žo pytli lěca z wosebite nowostku.
1: Lěca mamy za kóždu staciu mjenujcy wosebite motto, kiž smy my zatkulary si Roma nie wupytali. Přichodny tydźeń we Worknecach budźe motto so hodźacy k spočatki spytowych mištostwo mjenujcy triko.
0: Tu jest smědža wokleczenio hižo raz ich najlepší triko přihotować, šako maja tej šanzu se staciu za našu beach volley bulu toru 2007 rad si zavěščić, o tym smy šak runě rečili.
1: Nimo triko a pak dobi wokleczanska možina tej svoju staciu přihotować, tak zo přišonu pondželu šitko beži.
0: Aj k tomu smy so z čvonom wokleczanskeho modinského kluba Benom Čemerom rozmojeli, kiše intenzívne do přihotu zaplinčene.
2: Also nasze przyjotu bieża jara z pełnej paru wyszanej komu praju. One przeopak dola wiele dżuła. Najwiecze dżuła są wszystko te całe formulary wypełnili przy gminskim zaradu, które żeby mi wody dać. Tak zrejn za ne porożki we wiesce nie ma. Po tym domu też wyzot jeszcze piczo obstarać, co by chci wypełn mogli dość pić, a jeść. Ale też dalsze wytki, jak na przykład te wobswytlenie tych rajniszczo, tak so możecie wy potem przejechać do nocy volleybulować. Kiedy wszyscy dawia stejki a kubaski, kubaski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który się nie wukowano w Niebelczycach. Potem dalej dawia jeszcze nasz walkie-chan highlight, bo się nie kiemu takie prawie nasze Wedzi Bogorek, a to uprawdzi nasz poprom nasz najwięcej highlight przyjedzie, tak so możecie się na dobrą jeść, kiedyś wszyscy weselić. Potem dały się picio, na przykład niealkoholickie picia, kola Fanta Sprite, kiedyś wszyscy, ale też radlo, kiedyś też piło z suda. A dalszy highlight byś na niekomu prawie, kiedyś są lica zawiedli do kiesza, iżo tak czupowanka, so zmieniamy prynny raz jenu dobru a jara svodnu boulu, kotrež buža naše holce namešeć.
1: O, boula totla derje klinči při svončnem vedre z doje trosku tajku dobru boulu šlapneć. Ale kak ta voklečino docuva kalkulja, kak vele kubasko a steko voni potom trebaja.
2: Za tą kalkulację, kiszmo, ponieszecie tremo, za kawle kubaski, a kawle steki, a kawle wedgeburger tremo. Bo nasze nazwy na sposobnych lito wużujemy tak, że ponieszecie, poprzecie, dosała, co się trzeba, możeśmy pon, kupimy, a tu rest pon, na końcu pon. Za wuło noci nie pon, ponieszcie w nocy się, a utoru pon, te posne wycki z grulem.
0: Na to tla, Derek Klinci. Po przyjście na uczpie, zonicie wiatwo przy otach biczury we Woklecach.

0: Porkaria.
1: Ole, ole.
0: Šmaucová pomaska.
1: Na kuwe, na kuwe.
2: Woda je so sypnywa.
3: Ujej, ujej.
2: Nie wie dzień swot piekaria.
3: Na

0: 50 km pěši po serbskej Łužicy, haj sobotu je tak daleko.
1: Slavia Marsz je zaso na rjedźe, rano woni tam w Hokach startuja, a to hižo we 8.
0: So byście wy hišće niekotre zajmowe informacje zonili, smy sej za dźensa Mateja Wenku do studia przeprosyłoj. On je sobu organizator Slavia Marsza. Witaj k nam.
2: Dobro wieczo, witajcie.
1: Witaj Matejo, ty dźensa časišće. Matejo, ty dźe... Tydzień časišće macie za przyjoty a tak dalej. Macie wiele stresa przy przyjotach nieka runia?
2: No hej, tutun tydzień dreje w oprawdzie. Hoca faza beży jenom praju. Wszystkie postane przyjoty dobia so organizować, nakupować nasze ciasto, produkty, sad, zeleninu a tak dalej. Wszak nie możesz wiecy nieźli do to kupić, ale to, co tutun tydzień beży, też wszystko dalsze napoje, te stacje po takim też potem przyjotować a tak dalej. To, co so nitko runie odmieje w pozadku, jenu praju, potem też jeszcze so wyzonniko kartki, co za so rocza. Tu czas nie mamy szak jeszcze jenu pomiędzy du czakansku liścinu, so możemy wszystkie te kartki za so na nowych statuach rozdawać, jenu praju, też to wiele czasa žere, ale ja si myslu, my všetko až do soboty, respektívne piatka večera, zmejeme s přijotovaní, tak so môžeme sobotu ráno potom dubku na všetkých vítač a so na puč podač.
0: Hej, to dere klinč, ja som loni sobu bežo, ešte vezo tiež puče markiro, ale my to je vezo treba. Štuto poprom čini a dys, so ráno do štorta, alebo kak?
2: Nie, ráno do štorta to bu pše bože bu. My máme leca cí Teams, ci dvojki, kiš tak rec popuču su a tutun čaru odjezža, to reka ta čara na sebi je že hotova, plan ste, vozivili mi to išće nesme, dokiš napšikrat při markirovanju môže išće všelake zmene byč. A potom piatk poponu, a nije, piatk rano startujeme a podame so s kolesom tak rec na puč a aj, vopravdže, kujždu odbočku a kujždu aj nejasnosť, tak rec spýtame ujasnič a markirujeme to so skokami na zemi alebo značkami na štomach a potom máme vizo tiež lieca, kajž přeco zaso tiež naše tafličky, 5 km šafno, 10 šafno a tak dále, tiež tuto dobia so pojšeč a to je nešto, štož extrémne dôvod traje. My sme v prvním liče to spýtali ako jednotka cywy posta kilometru zromadne, to woprawdzie nie funguje, a lica ze zci dwójkami po puczu być, ja myślę, to je ta najlepsza alternatywa, albo ten najlepszy rozrysane. Ja jestem cipnik, a spieszny to lica pundziem, dokież przypodla dobia so piatk po ponu też jeszcze dalsze wiecki zorganizować, to nie je nasza jedniczka starość, ale haj, sobotu rano to nie idzie. Sobotu rano wszystko ste, te znaczki wiseja, a nasi sportowcy może so na puć podać, a wszystko je poprawą tak daleko. Dość dere wupisane, so nie by smiał nic tu zabierzeć.
1: A ja prajmo, loniście o tyś przy stacjach pomocy, ko mili, kiś jeczwu lidziuluje a tak dalej. Sztu su pomocy, co su to po celienere swojbni, albo niko co druzo?
2: Tyś, mnie z drugim su to swojbni, na kurze pat, kiś znano praja, haj, posta kilometru bieżeć, tak budny, a budna ja nie jestem, ja raczo pomam. Takich pomocników na kurze pat trebamy, wszako je tun wony organizatoryjski team, jenoż smy my jen sztyrio, a sztyrio sami to na kurze na żaden pat nie szafnemy. To rieka, my trebamy jen team, sobotu potom to pa nie su jenoż swójbny, tyś romadze z pałką, kiś tak je oficjalnie zaradowa, mamy tuż to pałku, tak rec podla, kiś nam tam pomaja, kiś te stacje podpieraja, a to su na przykład jabłka krać, korki krać, te napoje zestajeć, a tak dalej. Tym sportowcam tak rec wszystko dodawać, toż oni trebaja, a na końcu, że su wszyscy zaso prejdź, tym stacju wyżo, ty zaso buredzić, zrumować, wotedać. To su tuż to na to kukiś tam su, ale my mamy z jamusu też lica zaso dość motivowanych pomocników na miastnie.
0: Hej, przyjdzione spół wutro, a bije to z jamusu dere posłę, gdyż posta kilometru bieżisz.
2: Jakoś patrz.
0: To ci ty dość dere wutro, a bije.

0: Ladam načasnik je nedom z dybkom dźěłećich po takim čas za najnowše newsy.
1: Zatkula.
2: Každu pondźedu.
0: Magdalena Šeferec od Kulowskeho Jichanskeho towarstwa je se čera třeće leto po spochi titul Sakske mištoki v skakanju v Holešovske Dubrovce wudobyła. Na turnierje su konc tydźenja we wjace hač 20 pruwanjach sakskich mištrow a sakske mištoki we všech starobnych klasach zwěščili. Mjeswačanske Jichanske towarstwo je z tym hižo třeći kruč po spochi sakske mištostwa w disciplinie skakanje przewedło.
3: Na 17 wokresnych hrach za dzieci a młodzinu w lochkoatletice minieniu sobotu w Budyszynie są se serbskie sportocze niekotre medalje zdobyli. Złotu wudobyszty se we wysokoskoku Teresa Maciec a w biu na 400 metrów Marta Melczynkec. Slebro wubojowachu se Anneli Kumerec w mietaniu dyskusa, Marta Melczynkec na 100 metrów, a w sztaflowym biegu Serafina Miczkec z Terezu Maciec. Bronzu medalju wudoby se Helena Brezanec w wysokoskoku a też w sprincie.
0: Při Waskowskim Niwowym Lesu nastanie prynia dożywienska stacja krabatuje kolesowarskie ścieżki. Tam są za niedzie 20 tysac euro budka za oczarstwienie z dwurycznymi taflemi, wosebitymi szpielemi, a w obrazu i galeriju z poczałom k krabatuje poece na twaricz. W nazwie ma so twaric, kletu k spoczatkej sezony ma budka za kolesowariu, a puczłoki potom hotła być. W biu przychodnych let ma podwu krabatuje kolesowarskie ścieżki, cokone 12 takich dożywieńskich stacjów nastać.
3: Na Lipčanskej univerzite ma so juniorowa profesura za serbske literarne a kulturne wiadomosće wobsadzić. Tole dekan filologiskeje fakulty profesor Majsneca na internetowej stronie univerzity wozjewi. Nimo wiadomostnych nadawków słysza k profile też, jeli treba, soboskutkowanie na jednaczelstwie Zorabistickiego Instytuta. Dotal je miestno profesora za ryczespyt Edwarda Wonaria, jenička profesora Instytuta. Wo dalszu su serbscy zastupnicy leta wojowali. Loni k zahojeniu zimskiego semestra w zjawnym liście z Kożachu, so tukwilne studii Zorabistiki serbskim potrzebam nie odpowieduje. Nowe miestno je časowie womiezowane a skiči po uspěšnym przeprówowaniu szansu na profesuru na čas živenia.
1: Zatkula.
2: Neusy zeusy. Každu pondźedu.

0: Zatkula.
1: Michał, co jest nam zaspiewa jeszcze jeden level, jeszcze jedna hodzina bych rzekł, tak spiesznie są ona minie tutaj prynę hodzina.
2: Haj, ryczyliśmy o beach tourę, kotre noski was oczakuje, a tak dalej, też was zlawia marszu, jeszcze zonieli.
1: Druga hodzina rzeka wiezo aktualki z CV w Łużycy, tu już ryczymy o porsiowskiej kupiel.
2: Štujš so mjenujúce tak rádu vy skáven Jakupa, môže si od netka tam dojeť.
1: Mez druhým rečíme po skateparku v Pančicách Kukovia.
2: Tyž máte ľuž na svečenie, potom máme deň sa niekotre informácie k Break the Rules festivali. Tutún je mjenujúce konc júlia.
1: Hučba za druhú hodinu vezo tež trebáme. Kiliano, što má za nás?
3: Naša druhá hodina je sa započala. A ja som hučbu vupytal, kotra sa vám zaujšte ľubí. Skupina Janka Hanka zaspěla spěv Hanka buď Švěsová.

0: Jedko pak dosć od mnie. Dajcie sobie drugą godzinę od DJ-a Shadowa ze Six Days zajić.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Szadamna.
4: Ja, was tu dwie.
5: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Dźensa bě prawy lěčny dźeń. Okej, nic bě wieka horco, ale słońce je svědčiło a přijomne bě.
1: K tomu mamy jeszcze dalšu domu pojeść. Pojchowska kupiel ma nětko skončne otevrene. Poprom su chceli hižo zajšu pondželu na dniu dźěsća, ale potom tole.
0: Četa z imbysa je se šitko přijotovała a so dziwaše, čo dla tam něšto wody w pulu pobrachuje. Nědže 33 cm pod kromu je woda stała.
1: Kaj a na to je kupanski mišto nědom přijel a zwyščil, zo je jedna klapa kuncowana a roa puknena, tam su 10 kubiknych metrów wody odbieżeli.
0: Przy tym by klumpa hakle cele nowa, za 350 tysiąc euro su tam nowo filtru techniku zatwarili, firma je pak ju miestem reparowała, roa je cywa a hižo niekotry dny su zaso wodu do basenka klumpali. Niekak 7 cm szak na dzień szafnu, tak praj kubanski miszto.
1: Nitko pak je tam pone, jasna, mudra woda czaka, a szo dokoła wokoło derje przyjotowane. W pośwoje so wesela kupacych, w osobie też ze serbskich so, kajż nam kubanski miszto praj.

0: Znajecie tola zawieszcze skatepark w Pančicach Kukowie.
1: Gdy żęca animo skateparka w Pančicach Kukowie przyjdziesz, uladasz nimale przeco dzieci a morosnych na ich skateboardach albo kolesach. Przy tym maja miestno iż od 19 lat.
0: Započała jest ośitko 24 z małej skupiny, kotraż je na wukodnym parkowaniściu so zetkała tamdre możachu dere jeć.
1: Ale parkowaniście nie by wiezo za to myślene, tu iż nasta przejdzie za swójski miestnom, a te noch chcechu dzieci proszcze než myć, ale se tež same natwarić.
0: Zhromadnje dźěšu połsy z rozkładźechu wobydleram swoju ideju a zběrachu podpisma. Runočasnje wuprajechu so starši zvolniwi při tware sobu pomhać.
1: A tutun angažement je so wudaniu. Gmejnska rada projekty přiłosowaše a dźěči wubichu samo same koncept za připravu.
0: Z tym konceptom zdobychu se spichowanie 25 tysac euro, cokonie miachu na końcu za projekt niedzie 90 tysac euro.
1: Iżo 2006 zu nowe sportu areal otworili, tedy przepoda wiesna nosta na miasto oficjalnej ludności, a weselo by wiezo hoborskie.
0: Tam pak stawi zne nieskończa tyżdżęca, przełza zaso dzieci a młodosni zamówitość za skatowy park.
1: Aj, oni starają się w oporad, a czysto tu planują zromadne nowe projekty a możachu przez swoje obczelenie na wybydżowaniu nowym idejem einfach tun, samo 490 euro za nowy skatowy element zdobycz.
0: Aktualny stał parka możecie też na Insta-account Panschwitz Skater se wobladać, na którym są młodosni sami aktywni.

0: Je lěčo čopwe wjedro party, to rěka wězo festiwale.
1: 13. do 27. julija můžeće so k Bełowskému jezorej podać, tam hůhotuja měnujce kajž kůže leto Break the Rules festival.
0: Kajž na festivalu je, slyšiće tam wjacerých wumilců, mě s druhým Kapital Bra, Jesus a Čiana a wiele druhých.
1: Tikety za cyrwy konc tydzina płaci tam 109,90 € Grudnie pak je 30% tuńszy, po takim budźcie spieszni, on płaci 1,90 €.
0: Dała pak też na wiezo VIP tyketki, płaci 109,90 € tam macie potem wiezo wiele lepszyną.
1: Tak jeszcze prynie przy wumienieniu banczyko macie VIP wobłuk ze swojskiej baru a wiele wierce.
0: Tyś chcecie pak jenoś wasze najlubsze wumielca słyszeć, możecie si też dniowy tyket kupić, kiedy płaci 9,60 €
1: Po takim 13. do 17. julia Breakthrough Rules Festival przy Bełowskim jezoru.

0: Što słucha za tebie k prawej kopańcowej rje przed telewizorom?
1: Haj, wierzę prawej kopańcowej rączka za wołanie, gdyż siedzi przed obrazowku.
0: O, to niektóre znają na przykład gulowate doby do ruszkatego.
1: Ja mam też jeden, jedna ra traje 90 mniejszyną.
0: Haj, a klasyko, jeja, my trzeba my jeja.
1: A što si ty myślisz, Klaudio, so jak będzie litusze światowe mistrzostwo?
0: Prawo raz tak, mam od feelinga sem dobre zaczucie.
1: To widzimy, albo inak prajne, to rozrysamy być sieci po czasu.
0: A tyś, gdyż co nie poradzi, myśli na to, woli wara tyś z wodu.
1: Ale nie przenawaj proszu, albo kaś praje, co myślicie na to, co dobiemy jutrze wszyscy na dziwo.
0: Kaś też budzie, najważniejsze jest to na Mailand albo Madryt, wonawiec italska, tyś, gdyż to leca tak prawie nie przytrychi.

0: Sobotu je Slavia Marsch. Městna su dawno połne, ale my mamy jeszcze dwie karce, kotrež sme wulosłali.
1: Za to, że dobyl jenyż prawie na nasze Insta praszenje wotmowić, a to w kotrym lecie byše na końcu najdliższy Slavia Marsch, wszako je przeco 50 km, ale wiezo takie plus minus.
0: Wyście so za jednu ze czterech wotmów rozsudzić moli?
1: A prini Slavia Marsch?
0: B. Tun wylecie 2023.
1: C. Lończy Slavia Marsch.
0: Abo D. Slavia Marsch z leta 2024.
1: A prawa wotmowa je Claudio so?
0: Prawa wotmowa je Marsch Loni, szako byše tun je na posta 0,3 km dołi.
1: Puh, to pak je po mnie wulki człak dlesza hać po prawom rykasz, abo?
0: Najnicak cyle oficjalne byli smedza być hać to 10% dlesza, hać rykasze po takim w badze Slavia Marsza samo 5 km.
1: To nie jestem wiedział, a ja też nie wiem, Claudio, co stuje netko nasz quiz doby, po takim prime, you know.
0: Hej, dwie karce mamy, po takim też dwie dobyczary, a to staj. Lydia Kretschmorec a Kola Šota.
1: Wutrobnu gratulaciju vama a wiele wuspecha potom, še bio na wiezo.
0: Aj, wot mir tež wiezo, šo dobre a wiele zboža napuć vama.
1: Po Claudius, ja sem tak weso, že je tam nište prawe mylho, ak boch ma moj dobe, wej, te 50 km bežać.
0: Na to či, to co a nebe škodžalo, kus bežać.
1: Premoj.